0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Posloucháš Club Zone na Fajn.